0: Echinta buli cho wimba okuteka mumundu za weekend chumbiza wano ku Radio Buddu. Oni muzika kumba wano ku Radio Buddu nga kutusibwa ko roko bo.
1: Roko amandi kaba wanguzi.
0: Alo mukuru sebo banyabo.
2: Mudango lile muzei kakumba nga bulijjo nkubulira ki?
0: Aha.
2: Erinya lyo nyina we nali sanze.
0: Eryange.
2: Era we simi sawa yonna. Siwayagalize mbazi mukama kuwadde.
0: Ii wansanze wa.
2: Nyina erinya lyo we nali somye. Kuli si yabagenda.
0: Abagenda wa.
2: Mugenda genda kuchalira kwa we magombe mumubuze ko mudde.
0: Kamalirize wano.
2: Ati ulira kwa nkubulire gwe. Kamugambe gwe gwa basosa.
0: Zeka kumba wana Radio Buddu kutusibwako. Roko boom.
1: Roko boom. Amandika aba wanguzi.

0: jo. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mwetu senzira.
1: Olone chukutuka kweyo na joli.
2: Radio butu.
0: Katindo zao tege de radio chijo uliriza.
1: Radio yomu tu wabuli jo.
0: Kanuke kaseira, tutunulile kusongezi kwa takubulamu wafe. Bichirie tulino kukula, okubuku manga bulamu. Enoye program musawo wo. Musawo wo, okufa kusawa nyapa katano ezo kumacha. Radio yomu tu wabuli jo.

0: kekasera kenyini wetuka kasiza nti oluna kutulukubya olukumu mutwe. Eteka ly'obutonde ligamba
1: obudde kasita buziba olwonga kasera kakuwummulako
0: era nga ffe wano ku Radio Buddu
1: bwe bubaka bwe tukuwa
0: naye ky'oba tokola mu kaseera kano ak'okuwujjaalako
1: kwe kujjako Radio Buddu
0: kubanga yo tevaako
1: tewujjaala
0: era tewummula. Ebyokuwummula twabissa ku bbali tusobole okubaweereza
1: emisana n'ekiro
0: era nga tulinammwe okuva kati
1: Matumbi Budde
0: paka ku makya.
1: Ffe wano ku Radio Buddu tubaagaliza obudde obw'ekiro obunyuvu.
2: Tubaagaliza ekiro ekirungi naye temuva ku Radio Buddu.

tebageza ne bakulya bindusu ne bakanga ne bakulimba nga bakuwanira ku kipiira kya bbanire ebyo biwero tebageza ne bakukanga ne bakugamba nti bbanire inakyesobola okukola ku Arsenal tekiriyo. We are the champions.